Dvojica David Morales. Romina Johnson. A počuješ dobre. Ain't nobody.